to nie gród wymarły. Raz odkryte krzyczą, zatęchłymi usty lecą sobie przez ręce, wypruchniałe w środku, w rów, co nigdy więcej nie będzie już pusty. Ale nie ma krzyży, to nie groby przodków. Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy, po miskach czerepów, robaków gonitwy, zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi. Ale nie ma broni, to nie pole bitwy.